0: itaun Babdu koyonu miota do honda wina vivi Abide jasa do bodota Abide afok pado da fama wedo bodo lile lile do chomewe Abine ni jako ichiche makwi khatambayi Nghe onna Seiko a hueca bio endime.
1: Choyaga.

0: Afi itaw Badu koyon miyota do honda wina vivi Abide jasa do bodota Abide afok padu da fama wedo bodo lile lile do chomewe Abine ni jako ichiche makwi khatambayi Ngeona Seiko a hueca bio en dime.
1: Choyaka.
0: Ube.